poti wansunkaka machi walani eleti nitampe waka viheratu ina motenka chani eolia poti kinkalaka ekarafa walani elata au ntoka minte kwaka opima chitu chomachi sanene kitipani mi. Chomo, eyetu yopima macharelo. Makupi! Elelu ni mpela wintuja, manana opima kacha jitu chomaji ni varila kanteko elituru. Ngete nkacha? Chomo, asipataniaka. Macharelo enkala manana opima jitu chomaji. Chinkitiri yao ya etu enro kala yotene ensunkia etu. Kampa toko. Ekarafa. Ekopu. Ebardi. Walani ntoka. Nya jitunya poti uchinsunkaya jitu jovirikana cha macharelo haya. Chani, nyewele sanene? Paropima jitu jomachi, nimvari lanteko nya ekipimo nya. Eli ituru. Nusu noli ituru. Ekopu ni ekarafa. Eli ituru. Nusu noli ituru. Vanuntwe niwele machampulu. Ya horu elamachi omuru. Atumiriki ebaldi yolituru shirini. Iyo hima chawira. Ele ebaldi. Ya chisali haya enasunka machi elituru shirini. Vano achipataniaka. Ele ebaldi ile ensunka machi elituru kavi. Elituru shirini. Chomo. Machampulu na eli. Ekarafa emocha yomakura. Ehana elituru emocha yomakura. Vano nakalanaka ekarafa pili cholituru emocha yomakura. Ninkala na elituru kavi jotene. Elituru pili. Chomo. Nrimo wingwe la sanene. Majampulu oneraru. Amu yali antumiha eleti omerkado. Aena ahochariha ntoka nileti yolituru tanu. Vano pitumihaka elituru pili. Yahalane elituru kavi. Ntwe nire konta vamoja. Elituru tanu ovukula elituru pili. Chinghala elituru taru. Chomo. Chihale elituru taru. Makupi. Vano ntwe nupwele otene vamoja. Macharelo anani kavihera opima kacha chitu. Chomaji, kampa toko, maji, eleti, makura, esumu. Maji, eleti, makura, esumu. Vano, jitu chomaji, jimpimia ni elituru. Chomo, makupi.
Ntweli varenteko vamoja. Miki nroko ha nyuva ochipo. Ngete nkacha? Chomo. Ntwe nipachere. Mwetiana mmoja. Ahochisa elidru taru chomachi. Arwanaka owanyawe. Ihore kwawe. Parwa ilaweto elidru pili. Rine elidru kavi. Nacho. Elidru tanu chomo. Ekwaweto. Ntoka ni mocha. Na hana elitru kumi yomachi. Vano, pavarilia anteko. Wape hachani elitru chese. Chahanle elitru kavi. Elitru sita chomo. Vano ntweni hokole lihe otene. Macharilo ampima chitu chomachi. Nimvare lanteko elituru. Nina apima machi, eleti, walani, makura. Chomo, sipataniaka. Nyonre mwituja, wako veacha sana. Makupi. Elelu ni hetuja. Maha wokipimo cho macharelo. Ni hetu chawira macharelo antonyera winchiva wa ya chitu chomachi ni mapuro ankelaya. Vanontwe hokole lihe otene. Macharelo mapimelo mapuro ankelaya chitu chomachi. Nimvari lanteko elituru wira nipimele chitu chomachi. Macharelo anani kavihera ukunla mahuku ninkaleo. Nteko wawani.